hosi ni kombise mintirho ya wena ndzi endla yini hikuva swiyimo swi kona swo tika emisaveni ndzi endla